Tvoj poletni radijski gramofon. Radio 1. Radio 1. 80. Penso con sueño para sí.